Bro, wie ten poszlajf? Chciałbym coś osiągnąć ten hype. Sym radził ludzi posłuchaj. Nie wiem, jak się kiedy to